nkama chinedu inesom no yonyo ibwanya nkem wariki no wenesonyem kamba yana fekenkote na shanti bitas.